0: Mwen pa ou, mwen pa ou, an a ale.
1: Ite kwi, wwa, ite kwi, wwa. Ate nan madame ite vle wwa, ni pa pe vle woti sa. Ite kwi, wwa, ite kwi, wwa. Ate nan madame ite vle wwa.